Hiszy smrucąca jest jeden punt z duma. Sagdan u tydnu jena moja lubica. Hiszy smrucąca